0: Yenino ma chenda karaboro wano toye. Yenino ma chenda karaboro wano toye.
1: Ningodore.
0: Ni jo mona buri wana madeka ne kongi. Uboni wano wene. Na wura no ye wana mabori chundi wori. Uwo dojole muje ngoleo. Dakana ana wori wor pingo. Gine mi awori ni wonu awor wonga da me atoya pingo. Bibilu keta pia liet na wengena. Alucha okora.